0: Branch FM, West Yorkshire's Christian Radio on 101.8 and online at branchfm.com.
1: Worldwide.
0: Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
2: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
3: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindola, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
4: Nikt z nas nie wie, co to znaczy umrzeć. Śmierć to jedna z wielkich tajemnic ludzkiej egzystencji, owiana mgłą domysłów, wzbudzająca w nas cichy lęk. W dzisiejszej audycji Pełnia Życia zaglądamy do Pisma Świętego, by zajrzeć poza zasłonę doczesności. Jednym z najbardziej intrygujących opisów życia po śmierci jest historia zapisana w 16 rozdziale Ewangelii według świętego Łukasza. Wysłuchajmy trzeciej i ostatniej części wykładu Chucka Swindola zatytułowanego Co jeśli miałbyś dzisiaj umrzeć? Czyta Zygmunt Karel.
5: Jezus powiedział: Był pewien bogaty człowiek, ubierał się w purpurę i bisior i każdego dnia wystawnie ucztował. Przed bramą jego domu leżał pokryty wrzodami pewien żebrak imieniem Łazarz. Gdy żebrak umarł, został zaniesiony przez aniołów na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pochowany. Teraz następuje po sobie cały ciąg bardzo interesujących wydarzeń. Jezus przedstawił tu dialog między dwiema postaciami znajdującymi się w zaświatach. Przeczytajmy to wspólnie. Biedak umarł, bogacz również. Przeczytajmy 23 werset, który mówi nam o tym, jak dusza tego drugiego trafiła do Hadesu. Podniósł oczy i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Zawołał: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną. Poślij Łazarza, aby umoczył w wodzie koniec swego palca i zwilżył mój język, gdyż bardzo cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odparł: Dziecko, przypomnij sobie, że ty za życia otrzymałeś swoje dobra. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym zająć się tym, w jaki sposób cynicy starają się racjonalizować sytuacje podobne do powyższej. Przychodzą mi do głowy cztery takie schematy. Schematy, które pozwalają im ignorować prawdę. Cynicy robią to w następujący sposób. Po pierwsze mówią: piekło? Po wszystkim, co wycierpiałem w tym życiu na tej ziemi, będzie dla mnie prawdziwą ulgą, naprawdę. Czasem słyszymy, jak ludzie mówią takie rzeczy. Zawsze zastanawiam się, jak w ogóle można wpaść na taki pomysł. Naprawdę tak uważacie? Przeczytajcie 23 werset. Cierpiąc męki w piekle. No, nie wygląda to na coś, z czym może równać się jakakolwiek ziemska udręka. Mówimy o niemożliwym do zniesienia cierpieniu. Druga racjonalizacja brzmi tak. Całe to piekło i cierpienie po śmierci to wymysły, które wyrastają z naszych lęków. To nonsens, bujda na resorach. Jestem przekonany, że po śmierci nie będę już nic czuł, nie będę o niczym myślał. Śmierć będzie dla mnie tym samym, czym jest dla psa. Wczytaj się dokładnie w tekst, który przytoczyłem. Pozwól, że pokażę ci na jego przykładzie, co będziemy mogli odczuwać po śmierci. Zarówno ty, jak i ja. Po pierwsze, będziemy widzieć. Werset 23. Ujrzał z daleka Abrahama. Z wersetu 24 dowiadujemy się, że będziemy również czuć, gdyż bardzo cierpię. Będziemy obdarzeni słuchem i mową. Zawołał: Ojcze Abrahamie, i usłyszał jego odpowiedź. Będziemy odczuwać smak, aby umoczył w wodzie koniec swego palca i zwilżył mój język. Czytam w drugiej części 24 wersetu. A wiesz, co jest najgorsze? Będziemy wszystko pamiętać. Skąd o tym wiem? Z pisma, sam zobacz. Werset 25. Lecz Abraham odparł: dziecko, przypomnij sobie, że ty za życia otrzymałeś swoje dobra. A teraz spójrz odrobinę dalej. Werset 27. Tamten powiedział: ojcze, proszę cię, poślij go więc do mojego rodzinnego domu. Mam bowiem 5 braci. Pamiętał wszystko. Może i został oddzielony od swego ciała, jednak pamięta o braciach. Niech ich przestrzeże, aby i oni nie dostali się do tego miejsca męki. Zgodnie z tym, co możemy przeczytać w 28 wersecie, na pewno był obdarzony pamięcią. A oto trzecia z tych cynicznych odpowiedzi. Będę tam w dobrym towarzystwie, wyląduję tam ze wszystkimi znajomymi, razem damy sobie radę, nie będę zdany na siebie. Widzisz, jest jeden absolutnie pewny, nieodwołalny aspekt dotyczący wszystkich zagubionych niewierzących, którzy znajdą się w Hadesie, mianowicie brak towarzystwa. W piśmie nie ma ani słowa o tym, że będzie się tam spędzać czas ze znajomymi. Czwarta z racjonalizacji brzmi tak: spędzę tam tylko chwilę, wydostanę się, ktoś wymodli mi stamtąd wyjście. Przeczytaj, co mówi werset 26. Między nami a wami istnieje ogromna przepaść, aby ci, którzy chcieliby przejść stąd do was albo stamtąd do nas, nie mogli tego dokonać. Nie da się nikogo wymodlić ze świata zmarłych. Reinkarnacja nie istnieje. Jak wspomniałem wcześniej, nie ma też czyśćca. Kiedy już się tam trafi, nie ma żadnej ulgi. Nadzieja na zmianę jest mrzonką. To nieodwołalna decyzja. Śmierć zamyka możliwości zmiany. Mężczyzna, o którym czytamy, wreszcie zrozumiał, że spędzi w tym miejscu niesamowitego cierpienia całą wieczność bez żadnej ulgi. W końcu zwrócił się z prośbą dotyczącą tych, którzy ciągle żyją. Jak brzmiała prośba tego człowieka? Przeczytaj uważnie. Poślij go do mojego rodzinnego domu. Prosił, by Łazarz powstał z grobu, aby dokonać cudu i wskrzesić go, by mógł stawić się przed braćmi bogacza i przestrzec ich. Powiedzieć, jaki czeka ich los. Przywróć go do życia. Czemu? Bo nie chce, by dostali się do tego miejsca męki. Werset 29. Lecz Abraham odparł: mają Mojżesza i proroków, niech im będą posłuszni. Do czego odesłał go Abraham? Posłuchaj mnie uważnie. Do księgi, która jest żywa i która działa, która potrafi dotrzeć do naszego ducha, do naszej duszy. Powiedział: przecież mają dostęp do zwojów, do pism mojżeszowych, do tekstów proroków. Mają dostęp do wszystkich spisanych przestróg. Mogą sięgnąć do Ewangelii Starego Testamentu. Wszystko to stoi przed nimi otworem. Wystarczy przeczytać, a potem odnieść przeczytane słowa do własnego życia, zastosować je. Posłuchaj tego uważnie. Niech będą im posłuszni. Werset 30. Lecz on odpowiedział: nie, ojcze Abrahamie, ale gdyby ktoś z umarłych udał się do nich, nawrócą się. Wtedy powiedział mu: jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to nawet gdyby ktoś powstał z martwych, także nie dadzą się przekonać. Czarno na białym widać, że Słowo Boże jest potężniejsze od cudów, nawet od obecności kogoś, kto twierdziłby, że został przywrócony do życia. Nic nie ma takiej siły przekonywania ludzi jak Słowo Boże. Dr Darrell Bock napisał komentarz do Ewangelii Łukasza. To naprawdę fantastyczna praca. Skomentował w niej również omawiany przez nas fragment. Posłuchaj. Bogacz się nie poddawał. Zasugerował, by wysłano znak. Chodzi oczywiście o cud. Wszystko to sprawia wrażenie, jakby starał się dowieść, że Słowo Boże jest niewystarczające. Z kolei wiadomość przyniesiona przez umarłego miałaby zrobić różnicę. Spotyka się to jednak ze zdecydowaną odpowiedzią. Objawienie jest lepsze od znaku, cudu. Jeżeli Słowo Boże nie jest w stanie przekonać i złamać zatwardziałego serca, to cuda też nic nie zdziałają. Jedynie otwarte serce dostrzega dowody na istnienie Boga i może posłyszeć Jego głos. Dobrze powiedziane, doktorze Bok, w punkt. Mieli przecież dostęp do zwojów pisma. Jeżeli one nie były w stanie ich przekonać, przywrócenie do życia Łazarza również by tego nie uczyniło. Zatwardziałe serce najzwyczajniej w świecie znajdzie kolejny powód, by usprawiedliwić swoją niewiarę. Zrobi wszystko, by móc skupiać się na tym, co przyziemne. A przecież pismo ma moc otrzeźwiania nieporównywalną z niczym innym. Jeżeli ktoś nie chce słuchać i zawierzyć słowom Pisma Świętego, nie przekonają go też cudowne zjawiska czy wskrzeszenie zmarłych. Dobrze, myślę, że pora na małe podsumowanie. Wszystko, o czym dziś mówiliśmy, można zawrzeć w trzech krótkich wnioskach. Pozwól, że się nimi z tobą podzielę. Po pierwsze, spisane Słowo Boże jest najważniejszym dowodem, po jaki może sięgnąć na ziemi każdy człowiek. Ważniejszym niż wszystko inne, nadprzyrodzone zjawiska, cuda, sny, wizje, obecność aniołów, cokolwiek, nic nie ma większej siły przekonywania niż spisane Słowo Boże. To podpowiada mi coś bardzo ważnego. Najwspanialszym prezentem dla niewierzącego przyjaciela jest Biblia lub chociaż jakiś jej fragment. Dajmy na to taka Ewangelia według Jana. Jakiś wyimek wypełniony Słowem Bożym. Nawet nie potrafię opisać tego, ile w trakcie mojej posługi słyszałem historii o tym, jak ludzie w końcu stawali nad przepaścią i wtedy sięgali do księgi. Otwierali ją, a ona stawała się dla ich duszy źródłem orzeźwiającej, cudownie chłodnej wody. Przekonywała ich do prawdy, przemawiała. Spisane Słowo Boże jest najważniejszym dowodem, po jaki może sięgnąć na ziemi każdy człowiek. Po drugie, spisane Słowo Boże jest najistotniejszym i najbardziej wyczerpującym zbiorem informacji, który przygotowuje nas do życia po śmierci. Spisane Słowo Boże jest najistotniejszym i najbardziej wyczerpującym zbiorem informacji, który przygotowuje nas do życia po śmierci. Pamiętaj, że ono toczy się dalej. Słowa, które znajdujemy w Biblii, wyczerpują temat tego, co po nim, zdecydowanie bardziej niż czyjeś opinie, przemyślenia czy jakakolwiek literatura na ten temat. Pamiętaj, życie toczy się dalej, również po śmierci. Moja matka umarła, ale nie przestała żyć. Jej ciało po prostu przestało oddychać. Serce najzwyczajniej przestało tłoczyć krew. Mózg przestał wysyłać i odbierać fale. Jednak ona dalej żyje. Tak samo jak mój ojciec, jak moi dziadkowie i wiele innych osób, które znałem i kochałem. Zobaczenie na własne oczy cudu nie jest wystarczająco przekonujące. Rozumiesz to, prawda? Ten widok nie wywoła skruchy za grzech. By spenetrować serce, nawet to najtwardsze, i je otworzyć, potrzebna jest moc spisanego Słowa Bożego. Widziałem to niejednokrotnie. Serce jest zmiękczane Słowem Bożym. Właśnie dlatego tak mocno angażujemy się w jego głoszenie. Nic bowiem nie jest tak przekonujące, jak odpowiednio wyłożone i wytłumaczone słowa z Pisma Świętego. Po ich przedstawieniu robimy krok w tył, usuwamy się w cień, a Bóg wykonuje swoją pracę. To coś naprawdę niesamowitego. On odmienia nasze życie przy pomocy słowa. Dobrze, ale przejdźmy do ostatniej, trzeciej z lekcji. Myślę, iż można powiedzieć, że to cały dzisiejszy wykład zamknięty w pigułce. Posłuchaj, oto ona. Kto odrzuca Słowo Boże w trakcie życia ziemskiego, zostanie odrzucony przez Boga Słowa w wieczności. Kto odrzuca Słowo Boże w trakcie życia ziemskiego, zostanie odrzucony przez Boga Słowa w wieczności. Bogacz też się tego w końcu nauczył, choć za późno, zdecydowanie za późno. Właśnie dlatego Słowo Boże nadal będzie tak istotną, można powiedzieć nawet przełomową kwestią dla każdego z następnych pokoleń. Niewątpliwie będzie też atakowane. Słowo będzie rozwadniane, słowo będzie odrzucane, słowo będzie wyrzucane poza margines, będzie bagatelizowane, będą z niego szydzić lub zupełnie je odrzucać. Ale prawda jest taka, i nie da się od niej uciec, że każdego z nas czeka śmierć. Może nawet szybciej niż się tego spodziewasz. Przecież może zdarzyć się tak, czego oczywiście ci nie życzę, że nie dożyjesz nawet nowego roku albo następnego. To samo tyczy się mnie, po prostu tego nie wiemy. Nikt tego nie wie. Nasz doktor nie przewidział, że ojciec umrze właśnie tej nocy. Lekarz, który opiekował się moją matką, był z kolei przekonany, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Zrzuciła nadprogramowe kilogramy, największe zagrożenie ze strony serca już minęło i wszystko wskazywało na to, że mama będzie zdrowa. Wszystko wyglądało świetnie, tymczasem umarła. Popołudnia tego samego dnia, w którym widziała się z lekarzem, umarła. Nie staram się tu tworzyć sztucznej dramaturgii, po prostu przedstawiam sytuację taką, jaka była. Właśnie skończyłem czytać bestsellerową książkę, którą napisał Malcolm Gladwell. Nosi tytuł Dawid i Goliat – jak skazani na niepowodzenie mogą pokonać gigantów. Fascynująca rzecz, naprawdę. Nie jest to książka skupiająca się na tematyce chrześcijańskiej i tylko mała jej część dotyczy antycznej postaci Dawida. Przekazuje jednak ideę radzenia sobie z ogromnymi przeszkodami, które w codziennym życiu sprawiają wrażenie olbrzymów. Mówi o tym, że to, co wydaje się ogromne, wcale nie musi takim być w rzeczywistości. Dokładnie tak, jak było z niewielkim Dawidem, który okazał się dużo potężniejszy od giganta swoich czasów. Tak brzmi przesłanie tej książki. Można w niej znaleźć naprawdę frapującą, prawdziwą historię, która wspaniale pokazuje, jak szybko i niespodziewanie może nastąpić śmierć. Ponieważ nie mamy już dzisiaj zbyt wiele czasu, posłużę się jedynie fragmentami tej historii. Skupia się ona na śmierci 18-letniej uczennicy koledżu Kimber Reynolds. W czerwcowy weekend 1992 roku wróciła do rodzinnego Fresno, gdyż dostała zaproszenie na ślub. Fresno leży w Dolinie Kalifornijskiej, kilka godzin jazdy na północ od Los Angeles. Po uroczystości poszła jeszcze na kolację z dawnym przyjacielem, Gregiem Calderonem. Zjedli w restauracji Daily Planet, która mieściła się w dystrykcie Tower. Na koniec wypili po kawie i ruszyli w stronę Isuzu, którym jeździła Kimber. Była godzina 10:41. Reynolds otworzyła Calderonowi drzwi po stronie pasażera i obeszła samochód, by wsiąść od strony kierowcy. W tym samym momencie dwóch młodych mężczyzn na kradzionym motorze Kawasaki powoli wyjechało z parkingu znajdującego się przy tej samej ulicy. Na głowach mieli kaski z przyciemnianymi wizjerami. Motocyklem kierował Joe Davis, który miał na swoim koncie długą listę wykroczeń związanych z narkotykami, a także przestępstw z użyciem broni palnej. Kilka dni wcześniej wyszedł z więzienia stanowego w Wasco, w którym wylądował za kradzież samochodu. Za jego plecami siedział Douglas Walker, który miał za sobą już 7 dłuższych lub krótszych odsiadek. Obaj byli uzależnieni od metamfetaminy. Walker i Davis podjechali od strony drzwi kierowcy tak, by używając ciężaru motocykla przygwoździć Kimberly do karoserii Isuzu. Jej przyjaciel natychmiast wyskoczył z samochodu i próbował dostać się do niej, obiegając wóz od tyłu, jednak na jego drodze stanął Walker. Davis chwycił za torebkę Kimberly, wyciągając równocześnie z zapazuchy pistolet. Przystawił jej do skroni Magnum 357, lecz ona nie chciała oddać mu torebki. Wystrzelił. Napastnicy wskoczyli na motor, ruszyli z piskiem opon. Z Daily Planet wybiegli ludzie. Ktoś próbował zatrzymać krwawienie. Calderon pojechał prosto do domu rodziców Kim, ale nie potrafił obudzić ich waleniem w drzwi. Próbował się do nich dodzwonić, jednak cały czas natykał się na automatyczną sekretarkę. W końcu około 2:30 nad ranem ktoś podniósł słuchawkę. Ojciec Kim, Mike Reynolds, słyszał, jak jego żona wybucha płaczem i mówi: w głowę! Postrzelili Kim w głowę! Ich córka zmarła dzień później. Nikt nie lubi myśleć o takich rzeczach, ale to przecież mogłoby się przydarzyć również twojej lub mojej córce, albo po prostu nam. Każdego dnia dzieją się takie rzeczy. Pewien znajomy opowiedział mi kiedyś o pierwszym nabożeństwie, jakie odprawiał. Skończyło się tym, że jego 90-letni, będący w naprawdę świetnej formie, odświętnie ubrany, notabene szykujący się do popołudniowej imprezy dziadek, przewrócił się na ziemię.

0: westchnienie, nie będziesz miał już okazji, by zwrócić się do Chrystusa. To zamyka wszystkie możliwości. Wtedy zaczyna się męka. Teraz masz szansę coś zmienić. Zwróć się do Niego teraz. Czytano ci z Mojżesza i proroków. Słyszałeś słowa zapisane na świętych zwojach. Bóg nie kłamie. Gdy chodzi o wieczność, nie bawi się w żadne gierki. On mówi nam wprost. Dał nam informacje wyczerpujące temat. I naprawdę, jeżeli decydujemy się na to, by je odrzucić, to sami sobie wykręcamy niezły numer. Jeżeli naprawdę pozwolisz tym słowom przepaść, będzie cię to prześladować. Nawet dziś, gdy położysz głowę na poduszce. I dobrze, tak powinno być, jeżeli nadal nie zaufałeś Chrystusowi. Zaufaj Mu. On umarł, byś Ty mógł żyć. I oferuje Ci życie, jakiego nie znałeś, pozbawione poczucia winy, obfite, znaczące, mające cel. Czy to nie zupełnie inna jakość? Czy to nie lepsze niż samolubna egzystencja przepełniona lękami, podejrzeniami? Niż ta dojmująca pustka, brak miejsca, do którego można się udać, gdy wszystko wywróci się do góry nogami lub gdy dopadnie cię choroba, z którą nie da się wygrać? Dzieje apostolskie 16:31. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. On powstał z martwych, abyś ty mógł przezwyciężyć śmierć. Każdy z nas ma przed sobą wspaniałą przyszłość dzięki Chrystusowi. Oczywiście płakałem na pogrzebie rodziców, ale od tamtego czasu wiele też razy cieszyłem się, wiedząc, że są już w domu Pana, czekając na moment, w którym połączą się z ciałami, abyśmy mogli spotkać się w gronie wiecznej Bożej rodziny, abyśmy spędzili wieczność z Panem. Prosta modlitwa. Wystarczy prosta modlitwa. Panie, mam mnóstwo pytań, jednak jedno wiem na pewno. Jestem grzesznikiem i czeka mnie śmierć. Dlatego też zwracam się do Chrystusa, jako że On zapłacił pełną cenę za moje grzechy. Odwracam się od wszystkich rzeczy, których trzymałem się do tej pory, by zwrócić się ku Niemu. Wierzę w Pana Jezusa Chrystusa i dziękuję Mu za to, że chce wkroczyć w moje życie. Dziś otwieram przed Nim te drzwi. Pierwszy list Jana 5:12. Kto przyjmuje Syna, ma życie. Kto nie przyjmuje Syna Bożego, nie ma życia. Możemy pomóc Ci w tej drodze. Możemy Ci pomóc nauczyć się, jak nią kroczyć, zrozumieć Biblię, przyjąć ją jako przewodnika po życiu, które pełne jest kłamstw i mitów, które z czasem tylko przybierają na sile. Zadzwoń do nas, pomożemy Ci. Ojcze, dziękujemy Ci za te niezwykle ważne słowa, które dziś usłyszeliśmy. Dziękujemy za milczenie tych, których tu zgromadziły Twe słowa. Oby przebudziły tych, którzy jeszcze nie zawierzyli Chrystusowi. Oby nie pozwalały im spać, nie pozwalały znaleźć ulgi, spokoju. Oby nie pozwalały uciec od trosk tak długo, dopóki nie zawierzą Tobie i Twojemu Synowi. Teraz niech wybrzmią Twoje słowa w potężny, przekonujący sposób. Tylko Twoje słowo ma moc, by wniknąć w nasze życie. Modlimy się o to w imię Jezusa. Amen.
1: Była to trzecia, zarazem ostatnia część wykładu pod tytułem Co jeśli miałbyś dzisiaj umrzeć? Zamykającego cykl Co jeśli? Przypominamy, że bieżącą audycję można w czasie najbardziej dla siebie dogodnym odsłuchać na stronie internetowej www.iflpolska.pl, a także w darmowej aplikacji mobilnej IFL Polska. Znajdą tam Państwo również konspekty, czyli studium biblijne pomocne dla głębszego zrozumienia treści prezentowanych w wykładach pastora Chucka Swindola z cyklu Co jeśli? Są one dostępne w zakładce Słuchaj, konspekty audycji. Jeśli prezentowane w naszym programie treści wzbudziły pytania dotyczące spraw wiary, zapraszamy do kontaktu z naszą fundacją. Do Państwa dyspozycji jest doświadczony duszpasterz, który z taktem i życzliwością wysłucha Państwa pytań. Skontaktować się można z nami pod numerem telefonu 800

044-101. Wszelkie zapytania i uwagi kierować mogą Państwo również na adres mailowy kontakt@iflpolska.pl. Serdecznie zapraszamy. Serdecznie dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy na kolejne spotkanie z doktorem Chuckiem Swindolem w audycji Pełnia Życia.